Właśnie tak, jak to. A na samo zdanie, nie? A zasz kraj, choć się skierujesz po nas.

kopie, pruske kobylo, rosinante, nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu prate. Vidíte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piško.

0: Patrzcie, szajcie, pytą się kokocie, oj ma kostę. Zatem tymi tu masz deka, syty, ptysi, kajte bez zaroszuła, na cze. Po to bremy, każdy dwa, jedna ptysa, która nie zaroszuła na cze. Znam, kura.
1: Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati.